0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie 11 sierpnia 2026 roku, jak zwykle z murów Uniwersytetu w Windsor, z naszego skromnego studia radiowego. Witają się z Państwem
2: Małgorzata Holec
1: i Izabela Lech. Dzisiaj już prawie połowa miesiąca, a my nie możemy w to uwierzyć. Tak jak i zapewne Państwo nie mogą w to uwierzyć, że rok się prawie kończy, a my przychodzimy do Was z ciągle nowymi wiadomościami.
2: No i co? Zaczynamy, drodzy Państwo, a jak zawsze na początek poprosimy Izę o wiadomości.
1: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
3: Związki zawodowe pracowników szpitali wzywają rząd Ontario do zainwestowanych 128 milionów dolarów w szpitale w Windsor, aby zatrudnić 1200 pracowników na pełen etat, argumentując, że region zmaga się z pogłębiającym się kryzysem przepustowości w opiece zdrowotnej. Żądanie to jest częścią kampanii obejmującej całą prowincję prowadzonej przez Kanadyjski Związek Pracowników Publicznych i powiązaną z nim Radę Związków Zawodowych Szpitali Ontario, wzywających prowincję do zainwestowania dodatkowych 5 miliardów dolarów w ciągu 3 lat, aby zatrudnić 55 tysięcy pracowników na pełen etat w szpitalach w całym Ontario. Szpitale w Ontario potrzebują zwiększenia zatrudnienia, aby utrzymać jakość opieki i skrócić czas oczekiwania na operacje, ale obecnie poziom zatrudnienia jest znacznie niższy niż w pozostałej części Kanady, tak powiedział Doug Allen, starszy badacz National CUPE, dziennikarzom podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jesteśmy w sytuacji,